0: po polsku.
1: Co kozo na owo, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: polsku.
1: Nie patrzysz na mnie. Jestem tu, lecz ty odwracasz twarz. Smutną twarz. To trochę boli.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapach miało, zapach.

czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz. Całe moje życie ja szukam, a ty znikasz.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem tych stref

0: sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby poznać, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie małe, bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań, graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też

0: sportowy Włocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan. Czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: Piłkę nożną,
2: Dlaczego?
3: bo jest fajna. W koszykówkę,
2: Dlaczego?
3: bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
4: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w

0: naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożone w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To pani kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. O 13.30 jest obiad i bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze, że są samotni.

0: samotnych, nie? To bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze. Mamy opiekunku i mamy dobrze. Na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było. No trochę odchodzili. No to teraz tak jest 30 jest tak nas.
1: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
2: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wrocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
3: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce, pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu, konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważny. Miejscem.
4: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wosławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.

0: temu.
1: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach Kujawsko-Pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz pięciolecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
0: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby troszeczkę z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym

0: że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną. To jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł? Gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mnie ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, komite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
7: W

0: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe, wszystko jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
2: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: wczoraj premiery miał odcinek taki bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i dziś, od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako korespondentuje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów serialu, inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak? Już.
0: Pierwszym jest pan pewny, panie Mirku, zlecem wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum, i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie

szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Dumskiej i 3 Maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie: no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię: panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy. I faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej, Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto i tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesno-średniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty. Tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też
zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal

0: fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę, parę słów. Ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzie

gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam Państwo szukać, chodzić, kopać. Nie ma.

0: gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb, nie, mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę Cię prosić na chwilę? Mała demonstracja. Żeby Państwu, tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby Pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby z przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej tę
1: informację. Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uściśnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które

przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra. Także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza. Cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota. Wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek. Robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że trafił, że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Wozowka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy Kraj Warty, w którym znajdował się Wrocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami prawdopodobnie niemieckimi te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazyk, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację.

0: Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 30, 4, 35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie. Na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uściśnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3 na 3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole numer 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3 zmiany.

0: bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na sześć drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wocławka, bo to też sportowy Wocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak. Tak. Tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co nie lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubraniec, z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie,

0: Najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężaru, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, że i sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
0: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie i jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9. miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. później

0: Mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
1: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13:30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze dla samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no to chyba odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
2: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
2: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
5: Cieszę się, że sieć tych jednostek

0: Ostek rozwija się na terenie powiatu włocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
2: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dać dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni.

0: Także na razie się przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą, egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
1: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
0: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego, sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
2: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach, przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście?
3: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale w tej o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład, jak

0: atak, czyli ociuki Jordan, a ociuki Jordan to atak, ociuki, atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
2: No, są kata, różne układy, komite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
2: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
3: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę półtora roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
3: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
4: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
5: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
4: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazyk, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Ta przyjęcia 15 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chemików. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość mały. Cechy szczególne. Brak.

Ne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami, są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4-, 5-, 6-letnie do nas do klubu. Na tych

0: zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni. I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domę waza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domę waza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić, ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi, aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie, musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo-kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane, w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy. Z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate. Nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka. Widzę, że zawodnicy, twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy.

0: testy z zawodów przewozicie, no dosłownie worki medali.
1: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie... Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
0: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
1: Całą masę różnych wyjazdów, już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym zawodnikiem z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate. A po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
0: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
1: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania. W Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja, cały czas się rozwijamy.
0: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
1: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
0: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji...
1: Nasze pokolenie na Wandamie.
0: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
1: tak,
0: części.
1: Tak, tak.
0: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
1: wielu... To prawda, karate i judo.
0: Tak, zgadza się. Potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Tak. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
1: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam

0: z tymi najmłodszymi. Oni wiadomo, że już starsza grupa no tych bajek nie ogląda. Ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące, tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać. Teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo to, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0.45 oraz

0: 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami, czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego

0: socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji mistrzostw koszykówki przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3x3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wrocławka, bo to też sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.

0: wygrały mecze. Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
1: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
0: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan. Czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
1: Sędzia.
0: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
1: Tak, tak, tak.
0: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
1: W piłkę nożną.
0: Dlaczego?
1: Bo jest fajna. W koszykówkę.
0: Dlaczego?
1: Bo kozuje. Koszykówka.
0: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
1: Rzucanie i podawanie.
0: Mam.
2: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
2: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
3: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe.

0: tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasu samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja to mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. no różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę poodchodzili, no to teraz tak jest.

0: 30 jest tak nas.
1: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
2: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to
1: W
2: funkcjonować.
1: uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
3: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat, dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu, konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważny. Ważnym miejscem.
4: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
0: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy

0: że przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140. 40 prowadzonych przez w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pobytu przez naszą spółkę marszałkowską. I między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz pięciolecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu.

0: Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
0: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
0: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
0: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
0: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
0: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
0: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
0: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
0: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale w tej o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
0: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
0: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
0: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
0: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
7: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi.

0: Ciekawe, czy wszystkie jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
2: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu, inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawcy, tak już.
0: Pierwszy jest pan pewny, panie Mirku, zlecę wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo też szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum, i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 Maja z dużą

radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie: no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię: panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy. I faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej 5 i Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych, i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto. I tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesnośredniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty, tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka, i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do

0: podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no, trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę chapeau bas. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach Królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał państwu, a ja jeszcze Powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia.

0: To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę Cię prosić na chwilę? Mała demonstracja. Żeby Państwu, tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby Pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i postać dalej tą informację.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkiem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję.

konferencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra, także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza, cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota, wtedy w tym okresie, który określamy jako trzecią Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, to była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek. Robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Wozowka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy Kraj Warty, w którym znajdował się Wocławek w rejencji Inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami prawdopodobnie niemieckimi te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazyk, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z

0: 1933 roku. Jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z Przedszkolem Publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.

0: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
1: Rozegraliśmy 15 spotkań, graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
0: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak, tak, tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
0: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu wrocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie

0: ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
0: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożone w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. to w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie

0: taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
1: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To pani kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. O 13.30 jest obiad i bardzo dobre obiady są. Nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
2: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
2: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce, pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę

0: Wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
1: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
2: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
3: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pobytu przez naszą spółkę marszałkowską między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje, i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni, i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona, i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. A dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
2: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jakby miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą

0: zabawy dla dzieciakom takim małym.
1: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
0: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni. Także na razie to przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko

0: żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych, ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną. To jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje. Także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
2: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach, przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście?
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
2: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
2: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
2: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
2: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
2: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
2: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
2: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
2: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
2: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.

0: A u ciebie jak się to zaczęło?
1: U mnie się zaczęło. Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
0: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
1: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, ja tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
2: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapem po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samica.

Lipiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Budka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, tak jest. Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami, są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te

0: najmłodsze dzieciaczki, 4-5-6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni. I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane, w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy. Z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate. Nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka.

0: Widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy z zawodów, przewozi się no, dosłownie barki medali.
1: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie. Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
0: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
1: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate. A po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym nadchodzącym sezonie.
0: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
1: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych. No to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijamy.
0: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
1: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń. No i później ta ciężki, ciężki, ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
0: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji
1: Na
0: gdzieś tam
1: Wandamie, na Wandamie.
0: na
1: Nasze
0: Wandamie,
1: osiedle,
0: oczywiście.
1: nasze pokolenie na Wandamie.
0: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
1: Tak, tak,
0: części.
1: tak.
0: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
1: To prawda, karate i
0: wielu.
1: judo.
0: Tak, zgadza się. Potem gdzieś jeszcze aikido jakieś pojawiło.
1: Tak.
0: Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
1: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie. Gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku, i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze występują w tych bajkach.

0: bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące, tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi, kiedyś tego nie było, kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać, teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cała tutaj, cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo tu, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonu.

0: 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie

0: sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań, graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie. Sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wrocławka, bo to też sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc Trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników

0: meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
1: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
2: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
1: Zabawa? Jest z wami taki wysoki pan? Czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
2: Sędzia.
1: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
2: Tak. Tak. Tak.
1: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
2: W piłkę nożną.
1: Dlaczego?
2: Bo jest fajna. W koszykówkę.
1: Dlaczego?
2: Bo kozuje. Koszykówka.
1: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
2: Rzucanie i podawanie.
1: Mam.
0: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej, jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
0: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
3: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że

0: Fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów. I niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie? Co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. O 13.30 jest obiad i bardzo dobre obiady są. Nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie? To bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunki, mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. no różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przy

0: Przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
1: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
2: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
3: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
4: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wosławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
5: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy,

pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach Kujawsko-Pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w

0: przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dla dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
0: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.

0: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
0: Na przykład robiłyśmy kata, kumite. Jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami. A kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
0: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
0: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam byłem ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
2: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
3: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przeszłaś na pierwszy trening tutaj?
3: Chyba w marcu.
4: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
3: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
3: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
4: Ja, moje największe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
4: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
4: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
4: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
5: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
5: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
6: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
7: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej, ochronnej, zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe,

0: ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb.

0: muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu Inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak? Już.
0: Pierwszy jest pan pewny, panie Mirku, zlecam. Wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty albo szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się. One są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie,

0: pytanie pana dyrektora Skarbca Fajansu, bo on mówi do mnie: no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obieg, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię: panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy. I faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Wrocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 Maja 14, przy przebudowy kamienic 3 Maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 Maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej, Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych, i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto. I tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesnośredniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty, tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka, i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego. Przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale...

Mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając Wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa, ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no, trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracowni konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam: słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach Królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego.
My

0: My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę Cię prosić na chwilę? Mała demonstracja, żeby oznaczyć Państwu. Tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby Pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej tę informację.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkiem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie

między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra, także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza, cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota, wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek, robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że trafił, że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Włocławka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy, kraj Warty, w którym znajdował się Włocławek w rejencji innowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami, prawdopodobnie niemieckimi, te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapem po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe...

0: W ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 30. 4-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie. Na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uściśnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i ich charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby poznać, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30 i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe, bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez

0: tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anglii, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak, tak, tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubraniec, z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu wrocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem.

0: do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę,

0: żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem, najważniejszym medalem to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak? bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak? Bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki.

0: prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
1: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, 13:30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. No bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. My, no różne no, warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no to chyba odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
2: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
2: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
5: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej

0: jednostce, dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
2: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy.
1: Najmłodsze.
2: Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, jakby miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby troszeczkę z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związane

0: związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych, no, ale też jakieś tam ewentualnie jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
2: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach, przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście?
3: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
2: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
2: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
2: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
2: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
4: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
2: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
2: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
4: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
2: Okej, powiedz, co to kumita?
4: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
2: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
4: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
2: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
4: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
2: A u ciebie jak się to zaczęło?
4: U mnie się zaczęło

0: Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia Ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
0: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe, wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
2: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik?

Beauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i dziś, od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu Inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak już.
0: Pierwszy ma pan pewny, panie Mirku, zleceń. Wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo też szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum. I jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma

dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że ta, w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie, no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię, panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy i faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej, Tumskiej 5 i Tumskiej, Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto i tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesno-średniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty, tak też do

0: pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa i tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, Po prostu weszłam, powiedziałam: słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą

0: kopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli Państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je Wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie Państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam Państwo szukać, chodzić, kopać. Nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał Państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300. Mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety? Możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę Cię prosić na chwilę? Mała demonstracja, żeby nauczyć Państwu. Tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby Pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji.
1: Wczoraj poszło.
0: Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wiedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, tu pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie, nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej do informacji.
2: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkiem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 mon.

Monet jest to, są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra, także można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza, cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota, wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek. Robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek, także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Wozowka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy Kraj Warty, w którym znajdował się Wocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami prawdopodobnie niemieckimi te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Państwa dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojskowa, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa, wielkość szczeniak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska 48B, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość średni, cechy szczególne, wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia: Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia: Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Polna 69/83. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie dymno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Chemików. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 32. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość mały. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kujawska 18.

Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie

zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu

0: do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
3: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
4: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
3: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
4: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
3: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
5: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole nr 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
6: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z sześciu wrocławskich placów.

0: Ołówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
2: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wrocławka, bo to też sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
3: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
4: Zrzuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
3: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
4: Sędzia.
3: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
4: Tak, tak, tak.
3: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Coś lubicie się bawić, może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
4: W piłkę nożną.
3: Dlaczego?
4: Bo jest fajna. W koszykówkę.
3: Dlaczego?
4: Bo kozuje. Koszykówka.
3: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
4: Rzucanie i podawanie.
3: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając między innymi Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
5: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów.

0: To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie, zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
0: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem, najważniejszym medalem to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9. miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.

0: 5 lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
1: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
2: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To pani kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. No bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
0: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
0: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz to

0: Też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu, konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
1: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
2: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
3: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pobytu przez naszą spółkę marszałkowską między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje, i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni, i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona, i to jest niezwykle ważne. Więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. A dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
2: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.
4: Witam

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest

0: Jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
1: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy.
0: Najmniej.
1: Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
0: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
2: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
0: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby troszeczkę z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
1: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
0: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
2: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych. Teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu... No, czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przeszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: chyba w marcu.
4: Ja.

0: W szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
0: Ja miałam puchar za trzy ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
0: Liga się składa z trzech turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład trzy złote medale i w trzeciej złotej lidze dostajesz puchar złoty.
2: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
2: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ochuki jodan, a ochuki jodan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
2: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze, twoim zdaniem?
2: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie, jak się to zaczęło?
2: U mnie się zaczęło. Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
2: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe, wszystko jest tu ciekawe.
3: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
4: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy

0: społeczne i te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Wocławek.

Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczaste, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna 69/83. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 15 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chemików. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość mały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Dnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne, brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku

0: Trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
1: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
0: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną. Ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
1: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić? Jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
0: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni. I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo-kun, czyli 5 zasad dojo, bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali to jest bardzo ważne. Szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane. W tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6. roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim

0: W życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy. Z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate. Nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami. I też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka. Widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy z zawodów, przewozi się no dosłownie worki medali.
0: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie. Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych. No to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń. No i później ta ciężki, ciężki, ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy

0: akcji
1: Na
0: gdzieś tam.
1: Wandamie, na Wandamie.
0: Na
1: Nasze
0: Wandamie,
1: osiedle,
0: oczywiście.
1: nasze pokolenie na Wandamie.
0: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
1: Tak, tak,
0: części.
1: tak.
0: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
1: To prawda. Karate i
0: wielu.
1: judo.
0: Tak, zgadza się. Potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
1: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące, tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi, kiedyś tego nie było, kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać, teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
0: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
1: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie nie chce mu się, jeżeli o, bo tu kostka, bo to, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby k dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
0: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
1: oraz Szkoła Zanshin.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.

0: Kubkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku, jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca

0: 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z Przedszkolem Publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka Przedszkole Publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto Przedszkole nr 19, 22, 16, Przedszkole nr 30, i przedszkole numer 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców,

0: fachowców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wocławka, bo to też sportowy Wocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak. Tak. Tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej, jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie, zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
4: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają

0: miałem na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem, najważniejszym medalem to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9. miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli

0: robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
1: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13:30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. To dla tych jeszcze czasu samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę poodchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
2: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
2: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale tak także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to by mogli cieszyć się życiem, na to by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
5: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia,

0: uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
2: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dla dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby troszeczkę zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty.

0: w razie jak się coś dzieje, jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych, no, ale też jakieś tam ewentualnie jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
2: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
2: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
2: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu... No, czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
2: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
2: I kiedy przeszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
2: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
2: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
2: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
2: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
2: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
2: A u ciebie jak się to zaczęło?

0: Zaczęło. Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia Ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
0: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe, wszystko jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
2: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe. Ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy?

Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu, inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak? Już
0: pierwszy jest pan pewny, panie Mirku, zlecę wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że we Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum, i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc

mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy, aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 Maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie: no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię: panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy i faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 Maja 14, przy przebudowy kamienic 3 Maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 Maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto. I tak jak mamy tutaj dwie
izby dalej. Miecz wczesnośredniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji

0: realizowanych przez miasto został odkryty, tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego. Przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, Po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostać.

0: zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba, pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę cię prosić na chwilę? Mała demonstracja. Żeby państwu, tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie, nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby z przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej do informacji.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkiem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu

garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet jest to, są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe.

wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra, także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza, cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota, wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek, robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że trafił, że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Wozowka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy, kraj Warty, w którym znajdował się Wocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami prawdopodobnie niemieckimi te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14.

0: 14 do 30 września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Wrocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te

0: monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
3: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
4: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
3: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
4: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
3: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole numer 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
5: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa. Tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22. Wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
6: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale

0: Przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie małe, bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
2: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
3: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
4: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
3: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
4: Sędzia.
3: Okej, okay, były zawodnik Anglii, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
4: Tak, tak, tak.
3: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
4: W piłkę nożną.
3: Dlaczego?
4: Bo jest fajna. W koszykówkę.
3: Dlaczego?
4: Bo kozuje. Koszykówka.
3: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
4: Rzucanie i podawanie.
3: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
5: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów,

0: To jest gminy Lubraniec podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie, zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
0: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów, i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot, jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9. miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w

0: dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
1: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
2: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
3: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To pani kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. O 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest. Aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
1: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
4: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
5: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także dobrze integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj

0: uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne, mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
1: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wrocławskiego powstanie.
2: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
3: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
2: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku

0: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
1: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy.
0: Najmłodsze.
1: Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jakby miały tak przebieg bardziej zabawy.
0: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
2: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
0: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby troszeczkę z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni. Także na razie tylko przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
1: Sensei też uczestniczy w turniejach, tylko w innym charakterze.
0: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
2: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych. Teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy, jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kichon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł? Gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
3: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za trzy ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z trzech turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład trzy złote medale i w trzeciej złotej lidze dostajesz puchar złoty.
3: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
3: Kumite to jest taka walka, ale w tej o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
3: No, są kata, różne układy, komite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
3: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
4: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę półtora roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
4: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
6: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także

0: środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia

Ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie marengo. Wielkość średni. Cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna 69/83. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie dymno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 15 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chemików. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość mały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: szkoła Zanshin,
1: Tak jest.
0: sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, takie dzieci.

0: na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
1: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić? Jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
0: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni. I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia. No i przede wszystkim uzyskać to domę waza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domę waza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no, nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli dużo, dużo, dużo przemycane, w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak na najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami, i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach. Przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że zawodnicy, twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy. Z zawodów przewozi się, no, dosłownie worki medali.

0: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie. Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate. A po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi. Jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszupu zgrupowania. W Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych. No to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń. No i później ta ciężki, ciężki, ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji
0: Na
1: gdzieś tam,
0: Wandamie, na Wandamie.
1: na
0: Nasze
1: Bandamie
0: osiedle,
1: oczywiście,
0: nasze pokolenie na Wandamie.
1: gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
0: Tak, tak,
1: części,
0: tak.
1: także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
0: To prawda. Karate i
1: wielu,
0: judo.
1: tak, zgadza się, potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
0: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no, tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i

0: I jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować, i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące, tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać. Teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście, ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie, i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo. Żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko. Chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada. Żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się. Jeżeli, o, bo tu kostka, bo tu to, bo to. Przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki. Wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem. Kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka. Kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej. Może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki.
0: Oraz szkoła Zanshin.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja.

Stacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami, czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
1: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
2: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
1: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
2: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
1: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
0: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
0: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
5: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
0: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zrzuty do kosza.

0: Kozłowanie. Zabawa.
1: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan. Czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
0: Sędzia.
1: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
0: Tak, tak, tak.
1: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
0: W piłkę nożną.
1: Dlaczego?
0: Bo jest fajna. W koszykówkę.
1: Dlaczego?
0: Bo kozuje. Koszykówka.
1: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
0: Rzucanie i podawanie.
1: Okay.
2: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
2: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
3: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michał.

0: Ala, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie. Jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów. I niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożone w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, i o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja to mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
5: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora

0: był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
1: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
0: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to by mogli cieszyć się życiem, na to by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
0: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140.

0: 40 prowadzonych przez w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też. Są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu.

0: grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
2: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
3: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
2: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
3: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
2: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
3: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
2: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
3: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mnie ktoś zaatakuje.
3: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
3: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
3: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
3: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
3: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
3: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
3: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
3: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
7: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. no, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś

0: Dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
1: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
0: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako korespondentuje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów serialu, inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak? Już.
0: Pierwszym jest pan pewny, panie Mirku, zlecem wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum, i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka

Odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Dumskiej i 3 maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie, no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię, panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy. I faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej, Tumskiej 5 i Tumskiej, Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto i tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesno-średniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty. Tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal.
Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale

0: wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach Królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę.

0: ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał Państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę Cię prosić na chwilę? Mała demonstracja. Żeby oznaczyć Państwu, tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby Pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wiedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby z przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej informacje.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkem drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1935

1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra, także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza, cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota, wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek, robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek, także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Włocławka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy, kraj Warty, w którym znajdował się Włocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami, prawdopodobnie niemieckimi, te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą.

Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapem po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Miał najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zająłem takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko, jak

0: Oliwiel. Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
2: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
3: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
0: 160.
3: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
0: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
4: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
5: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
5: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
6: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
5: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
7: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed

0: budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja tu słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję. Mimo, że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów w zabudowie szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy

0: przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
5: Został z prokuratury tutejszej skierowany

0: akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski zakładów aktywności zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników zakładów aktywności zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski zakładów aktywności zawodowej, a konkretnie pracowników zakładów aktywności zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa

0: Polski zaistnieją we Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie, rzecz jasna, będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencje, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 670.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy

0: Pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wrocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wrocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
5: Będziemy
4: głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
0: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie

0: momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
1: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
0: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
1: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
0: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas.

0: samych.
1: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
0: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
1: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice.

0: Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
0: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport, to nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe, to jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
2: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
2: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,

0: czynimy.
1: Co czynimy, tak? To po prostu no, ten, będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: tak, na marginesie,
1: charakterystyczny, tak, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna, bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu no, nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
0: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
1: Oczywiście.
0: Tak? I to jest kluczowe.
1: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
0: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
1: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
0: no,
1: 260, tak?
0: Już.
1: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to no, źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koaktacja aorty, czy czasami nie jest
0: chore
1: to guz
0: nerki.
1: Chromochłonny. Tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość no, skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
0: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
1: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
0: A dlaczego
1: jest,
0: ta mikrozatorowość występuje?

0: występuje?
1: Ona występuje dlatego, że no, chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia i mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, no, gdzie cząstki brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No, jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, i bo no, ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
0: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
1: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200 czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu no, nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętniaki. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, no, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się no, zdarza czasami.
0: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
1: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu.

0: serca, tak, i opkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, a nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli te, bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tych, bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji? Tej hipotonii, tak. No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak, no to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotnej przyczynie, pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny, tak? Więc każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu. Mm.

0: tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją jest w upały, piją wodę, to powinni tam
1: Troszeczkę
0: płaską łyżeczkę
1: soli,
0: soli
1: tak.
0: do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna pindolol, który po prostu no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, no, no musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który no ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonię, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko. Rzadko.
1: Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak mówią podręczniki.
1: I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pani, pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
1: zasadniczej,
0: którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, taka pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej, to jest

0: znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do naciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to naciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą zasadniczą.
0: Tak, operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe, ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba naciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do naciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie się słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak, to jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak, czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe i jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest naciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia,
0: ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce, są trzy leki od razu, wystarczy wyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia. Tak. 5 tabletek musi łyknąć, no, czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie i po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia na ciśnienie tętniczego. Leczenie na ciśnienie musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć, tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca, no tak?
1: Właśnie.
0: Bo nie boli.

0: Nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie
0: Podstępne jest
1: bardzo.
0: nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego
1: Którzy
0: i przyjmują.
1: podejmują skuteczne
0: Tak,
1: leczenie.
0: podejmują skuteczne leczenie, ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest
1: Jest
0: podstawą,
1: podstawową
0: podstawą
1: sprawą.
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Miał najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zająłem takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?

0: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
2: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
3: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
4: 160.
3: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
4: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
6: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
6: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
7: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
6: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz krwi.

0: kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
1: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że za

0: zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.

0: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
1: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
0: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. My mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego

0: popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół nr 3, zespołu szkół nr 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem
1: tak,
0: niż alkohol.
1: Zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka między innymi. Jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego

0: tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
1: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
0: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła nie jest wolna. Tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
1: W latach 80. i 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: tak,
1: mówiło,
0: zdecydowanie.
1: Takie społecznie,
0: tak,
1: prawda?
0: Zdecydowanie, rzeczywiście.
1: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: Tak, pojawiły się zupełnie inne źródła zachowań ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: uprawnione.
0: I one uprawnione.
1: Współpracują też z miastem.
0: Współpracują
1: w tym
0: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżanki, koleżanki namawiają do takich działań.
1: Nauka asertywności.
0: Tak, taka nauka też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: chęć
0: bardzo szybko,
1: spróbowania,
0: tak,
1: prawda,
0: i
1: też
0: szybko
1: i
0: się
1: szybko
0: mogą
1: się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania

0: między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych swoje dyżury ma takie już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: Mhm. A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci,
0: tak,
1: dzieciach i młodzieży.
0: Bardzo ważne też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają
1: problemy.
0: Tak, bo to wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: nie radzi dyrektor.
0: Jasne, teraz zupełnie jest inne podejście. To jest właśnie, i też namawiamy do tego, wzmacniamy dyrektora, żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych negatywnych.
1: Tak, jasne. Zachowania przemocowe.
0: Szkoły wrocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po czasie przyniesie. Czy zmniejszy ryzyko,
1: prawda?
0: Tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie i te prowadzone przez tutaj jedną z wrocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Mhm. Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na etapie minimalnym, tak, można to tak
1: robić
0: tylko...
1: Robić to właśnie, tak, że można
0: tak,
1: robić
0: ładne,
1: to
0: ładnie,
1: na papierze, spełniając, tak, że tak powiem...
0: Statystyki, tak, można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało, więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało?

0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy
1: Więc dobrze,
0: o to
1: żeby to byli
0: dbać.
1: mądrzy, zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje
1: Ale
0: pozarządowe,
1: są
0: bo to
1: najbliżej.
0: tak najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby uczniowskie, kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo
1: No,
0: wypijmy.
1: stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów,
0: Jasne.
1: prawda?
0: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: Rozumiem, że
0: że
1: chodzi trochę o jakąś aktywność
0: tak,
1: sportową, tak sugeruję.
0: nie,
1: Nie,
0: tutaj
1: nie.
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak streetworker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: Czyli tak
0: ale
1: bardziej na
0: inne
1: ludzi w ich
0: miejsce.
1: środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: Będziemy mogli się
0: będziemy
1: podzielić z
0: tak
1: naszymi widzami.
0: podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa
0: Dziękuję.
1: gościem, tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Miał najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Victor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
0: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk,

0: placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z panią Jolą Golasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku. Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
0: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwak@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych.

0: społecznych i akurat o ile ulica Celnozowa, osiedle przy ulicy Celnozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta. Dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
0: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo o domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje. tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowiska

0: Zjawisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozostawić.

0: zazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
0: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
2: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
2: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
0: co czynimy?
1: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: tak, bym powiedział, na marginesie,
1: charakterystyczny, tak, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
0: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
1: Oczywiście.
0: Tak? I to jest

0: Kluczowe.
1: Tak. No ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
0: Wie panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
1: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, są takie sytuacje kliniczne i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
0: No niebezpiecznie
1: 260,
0: strasznie
1: tak?
0: już.
1: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to no, źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koaktacja aorty, czy czasami nie jest to
0: Chore
1: guz
0: nerki.
1: chromochłonny, tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość no, skomplikowane. A zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
0: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
1: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej
0: A
1: to jest.
0: dlaczego ta mikrozatorowość występuje?
1: Ona występuje dlatego, że no, chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca. Różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia i mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki brodawek, które gromadzą się w wsierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo no, ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się, i

0: kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200 czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na ten tętniak. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także to tak się zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak? I opkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak? Krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie

0: leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym to takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego, to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzką chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak? No to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak?
1: Więc
0: każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak? I oni trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna, pindolol, który po prostu jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego

0: z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. No ale tak, to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonie, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko. Rzadko.
1: Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma zaburzenia wodne elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
1: i
0: mówią podręczniki.
1: I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pani, pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
1: zasadniczej,
0: którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, taka pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą tak, zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków.

0: I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja na tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie się słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo
1: Albo lek
0: jedna tabletka,
1: złożony.
0: w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok. Trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie takie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka
0: Tak,
1: złożona
0: złożona
1: terapia.
0: terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu. Wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach
1: Płaszczyznach, mechanizmach.
0: nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do
1: Trochę to jest
0: leczenia.
1: przerażające.
0: Zniechęca się do
1: Tak.
0: leczenia, 5 tabletek musi łyknąć, no, czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne. I przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem
1: Można
0: katolikiem,
1: pogodzić jedno i drugie.
0: tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom pod rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, znaczy lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: Albo
1: właśnie,
0: zawału serca,
1: no
0: tak?
1: właśnie.
0: Bo no, nie boli, nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie
0: Podstępne jest
1: bardzo.
0: nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego i
1: Którzy
0: przyjmują,
1: podejmują skuteczne
0: tak,
1: leczenie.
0: podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest
1: Jest
0: podstawą,
1: podstawową
0: podstawą
1: sprawą.
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle, od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23.

0: dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
1: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
0: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
3: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
3: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
4: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
3: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
5: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongol Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola

0: na to zwraca uwagę, na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
0: Że budżet przejdzie, będziemy głosowały.
1: Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
4: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
5: Przyroda przygotowuje

0: się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
1: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
0: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
1: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi

0: Tymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
1: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10. Dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
2: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
1: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające.

0: na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem.
1: Tak, zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są

0: mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła nie jest wolna, tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami, dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
0: W latach 80., 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
1: tak,
0: mówiło,
1: zdecydowanie.
0: Takie społecznie,
1: tak,
0: prawda?
1: Zdecydowanie, rzeczywiście.
0: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku do, innych
1: tak, pojawiły się zupełnie inne źródła z tańsze, zachowań bardziej, ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
0: uprawnione. I one
1: uprawnione.
0: Współpracują też z miastem.
1: Współpracują
0: w tym
1: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu no, zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżcy, koleżanki namawiają do takich działań.
0: Nauka asertywności.
1: Tak, taka
0: zakresie,
1: nauka
0: tak?
1: Też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
0: chęć
1: bardzo szybko
0: spróbowania, prawda,
1: tak,
0: też,
1: mogą się uzależnić. Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma takie już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
0: Mhm. A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci,
1: tak,
0: dzieciach i młodzieży.
1: Bardzo ważne też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście

0: czy prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają
1: problemy,
0: dzieci.
1: Tak,
0: bo to wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: nie radzi
0: dyrektor,
1: sobie dyrektor.
0: Jasne, teraz zupełnie jest inne podejście. To jest właśnie i też namawiamy do tego, wzmacniamy dyrektora, żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać jakiemu, no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych negatywnych.
1: Myślę o tym, że potęgują,
0: tak, jasne, jasne.
1: Zachowania przemocowe.
0: Szkoły włocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po czasie przyniesie. Czy on zmniejszy ryzyko, tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie i te prowadzone przez tutaj jedną z włocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na etapie minimalnym, tak, można to tak
1: robić
0: tylko...
1: Robić to właśnie, tak, że można
0: tak,
1: robić
0: ładne,
1: to tak,
0: ładnie,
1: tak, na papierze, spełniając, tak, że tak powiem...
0: Statystyki, tak, można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie, biorąc pod uwagę no te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że no, ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało, więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to
1: dbać. Więc
0: żeby
1: to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe.
1: Ale są najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest bliżej, najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby uczniowskie, kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące

0: te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo
1: No,
0: wypijmy.
1: stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów,
0: Jasne.
1: prawda?
0: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: Rozumiem, że
0: że
1: chodzi trochę o jakąś aktywność
0: tak,
1: sportową, jak sugeruje.
0: nie,
1: Nie,
0: tutaj
1: nie.
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: Czyli tak
0: ale
1: bardziej na
0: innym
1: ich
0: miejscem.
1: środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: Będziemy mogli się
0: będziemy
1: podzielić z
0: tak
1: naszymi widzami.
0: podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych. Już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą, takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa
0: Dziękuję.
1: gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da.

0: chodzi wszystko, tylko trzeba się biegać, że ci udało się, jestem czempionem.
1: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
2: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
0: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwiel.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
3: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
7: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
7: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać

0: mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
1: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
3: Tak.
4: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
3: Że budżet przejdzie,
4: że
3: będziemy głosowały.
4: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, która którą stać już na własny dom. Proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie

0: właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
1: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest, myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
0: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko.

0: przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
1: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
5: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią

0: gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
2: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Homo sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
0: co czynimy?
1: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: tak, na marginesie,
1: charakterystyczny, tak, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia.
0: Więc
1: ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
0: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
1: Oczywiście.
0: Tak? I to jest kluczowe.
1: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo

0: Cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Wie panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240, no, 260, tak? Już. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koaktacja aorty, czy czasami nie jest
1: chore
0: to guz
1: nerki.
0: Chromochłonny. Tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
1: A dlaczego
0: jest,
1: ta mikrozatorowość występuje?
0: Ona występuje dlatego, że chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy, i to prowadzi

0: pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta, i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie, pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200, czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tęty.
1: Właśnie.
0: Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia, i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także to tak się zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się, zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o bym powiedział, sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak? I opokurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, a nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak? Krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej
1: Czyli
0: braku adaptacji,
1: hipotonii,
0: tej
1: tak?
0: hipotonii, tak? No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami
1: Pierwotnymi.
0: pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku, i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także no, na duży, znaczy przyjmuje

0: przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym to takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego, to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak? No to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Na ogół te leki, takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny, tak? Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak? I oni trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna, pindolol, który po prostu jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi do... Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna, i taka

0: Jak
1: Tak
0: można sobie
1: doradzić.
0: poradzić w takiej sytuacji?
1: No, panie redaktor, no, na przykład, jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
0: I to
1: mówią
0: jest tylko
1: podręczniki.
0: farmakologia, czy ruch
1: No wie
0: też nam
1: pani,
0: pomoże, dieta nam pomoże,
1: wie
0: choćby
1: pani.
0: uzupełnianie elektrolitów,
1: No
0: tak?
1: tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby, którą
0: Zasadniczej.
1: mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczy, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia i w diagnostyce.
0: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
1: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we
0: A
1: wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
0: w nadciśnieniu?
1: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
0: Tak.
1: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg
0: Lecząc
1: operacyjny.
0: chorobą
1: Tak,
0: zasadniczą.
1: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz, według takich nowych zasad, stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja na tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy

0: leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te, bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia,
0: ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu, wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć pięć czy sześć leków, no to on się zniechęca do
1: leczenia.
0: Trochę
1: to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia. Tak. Pięć tabletek musi łyknąć, no, czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć, tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy. Znaczy lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca, no tak? Bo no, nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne
1: bardzo.
0: Jest nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą.

skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe. Proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33, dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora.

0: Sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
1: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
2: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
2: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
3: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
2: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
4: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z panią Jolą Golasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
5: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, tak. Ale to jest taki fajny

0: wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
1: Że budżet przejdzie,
0: że
1: będziemy głosowały.
0: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
4: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
5: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak duży.

0: tych ptaków, to robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad Jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
1: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
0: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać. Jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
1: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze mistrzostwo.

0: Państwa Polski, Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
0: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelnie, pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
2: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
2: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka.

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem.
1: Tak,
0: zdecydowanie,
1: więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany. No, wprowadzone są konkretne działania adresowane do wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
0: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają jakiś problem, który gdzieś występuje?
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych,

0: do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak, żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
1: Nie
0: nie
1: ucieknie,
0: jest,
1: nie jest w
0: nie jest
1: stanie.
0: wolna, tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej
1: W
0: sprawy.
1: latach 80. i 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: Tak,
1: mówiło, taki
0: zdecydowanie.
1: społeczny,
0: Tak,
1: prawda?
0: zdecydowanie,
1: Dziś
0: rzeczywiście.
1: chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: Do,
1: innych
0: tak,
1: używek,
0: pojawiły
1: trzech
0: się
1: słowa.
0: zupełnie inne źródła
1: Tańsze,
0: zachowań
1: bardziej,
0: ryzykownych,
1: tak.
0: tak. I włączają się oprócz tego, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: I one
0: uprawnione.
1: współpracują też z miastem w tym
0: Współpracują jak
1: zakresie.
0: najbardziej. Z jednej strony właśnie ta profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz też sposobów radzenia sobie na przykład, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koledzy, koleżanki namawiają do takich
1: Czyli ta
0: działań,
1: nauka
0: no tak,
1: asertywności też w tym
0: taka
1: zakresie,
0: nauka
1: tak?
0: też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czym ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie, jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: Chęć
0: bardzo szybko
1: spróbowania,
0: tak,
1: prawda,
0: i
1: też
0: szybko
1: i
0: się mogą
1: szybko się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca niestety już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi? Bo mówiłyśmy o
0: Tak,
1: dzieciach i
0: tu
1: młodzieży, ale przecież
0: bardzo ważne
1: dorośli też
0: jest,
1: mają
0: tak,
1: problemy.
0: bardzo ważne też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami.

0: te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają
1: problemy,
0: dzieci,
1: tak,
0: bo to wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: nie radzi
0: dyrektor,
1: sobie dyrektor,
0: jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie i też namawiamy do tego, wzmacniamy dyrektora, żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać jakiemu, no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych negatywnych,
1: prawda?
0: Tak,
1: że
0: jasne, jasne.
1: Zachowania przemocowe.
0: Szkoły włocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie, teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po czasie przyniesie, czy zmniejszy ryzyko, tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie, te prowadzone przez tutaj jedną z włocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na etapie minimalnym, tak, można to tak
1: robić
0: tylko...
1: Robić to właśnie,
0: tak,
1: że można robić
0: ładne,
1: to tak, na papierze, spełniając, tak, że tak powiem...
0: Statystyki, tak, można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że no ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało, więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to dbać.
1: Żeby to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe.
1: Ale są najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest bliżej, najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby uczniowskie, kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne, tak? Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też...

0: przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: rozumiem,
0: że
1: chodzi trochę o jakąś aktywność sportową.
0: Tak,
1: nie,
0: tutaj
1: nie?
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: czyli tak
0: ale
1: bardziej
0: innym
1: na
0: miejscem.
1: Środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy
0: tak
1: podzielić,
0: ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę.

0: trochę na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czerwiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
1: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
2: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwiel.
0: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
2: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
3: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
7: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
7: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu

0: relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
2: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
3: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
2: Że będziemy głosowały.
3: Będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
4: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
4: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji

0: przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 m kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 m kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów.

0: swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
2: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski zakładów aktywności zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników zakładów aktywności zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
3: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski zakładów aktywności zawodowej, a konkretnie pracowników zakładów aktywności zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
4: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
3: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, to jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrację.

0: integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
1: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne

0: różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
0: co czynimy?
1: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: na marginesie,
1: charakterystyczny, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
0: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
1: Oczywiście.
0: Tak? I to jest kluczowe.
1: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia tętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
0: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia.

0: Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
1: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, są takie sytuacje kliniczne i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
0: No,
1: 260,
0: niebezpiecznie
1: tak?
0: strasznie już.
1: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest to
0: Chore
1: guz
0: nerki.
1: chromochłonny, tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
0: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
1: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej
0: A
1: to jest...
0: dlaczego ta mikrozatorowość występuje?
1: Ona występuje dlatego, że chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia i mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
0: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
1: Niekoniecznie. Panie redaktorze.

0: Traktor. Wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200 czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu no, nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na ten temat. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak, i opkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, u spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? że

0: Każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym to takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego, to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak? No to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie, no, przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotnej przyczynie, pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny no, nie radzi sobie po prostu no, z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie,
1: czy tylko kawa? Nie, bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, tak, znaczy takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak?
1: Więc
0: każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli,
1: tak,
0: do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni, no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna pindolol, który po prostu, no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi do... Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, no, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonie, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko. Rzadko.
1: Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radził

0: nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak mówią podręczniki.
1: I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pani, pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani. Uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby, którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii. Tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczy, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie. Czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, taka pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą tak, zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie się słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to, to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera.

0: ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok. Trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te, bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Złożona terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu, wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia. Tak. 5 tabletek musi łyknąć, no, czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie i po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć, tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy. Znaczy lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca, no tak? Bo no nie boli, nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne
1: bardzo.
0: Jest nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie, ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty

Dziennik. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować

0: kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
1: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
2: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
2: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
3: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
2: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wrocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
4: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wrocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongol Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
5: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
4: Że

0: Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców.

0: ulicznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta. Dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
0: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tą decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to

0: jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź, czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10. Dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.

0: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
1: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport, to nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe, to jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
2: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
2: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 309.

0: 77 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem
1: tak,
0: niż alkohol.
1: Zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
0: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na

0: temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne i oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, których, od których polska szkoła
1: nie jest
0: wolna, tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami, dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
1: W latach 80. i 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: tak,
1: mówiło, taki społeczny,
0: prawda? Tak, zdecydowanie, rzeczywiście.
1: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku to, innych
0: tak, pojawiły się zupełnie inne źródła z zachowań ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz tego, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: uprawnione.
0: I one uprawnione.
1: Współpracują też z miastem.
0: Współpracują
1: w tym
0: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżcy, koleżanki namawiają do takich działań.
1: Nauka asertywności.
0: Tak, taka
1: zakresie,
0: nauka
1: tak?
0: Też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: chęć
0: bardzo szybko,
1: spróbowania, prawda,
0: tak,
1: i też,
0: szybko
1: i
0: się
1: szybko
0: mogą
1: się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: Mogą się uzależnić. Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci, o
0: tak,
1: dzieciach i młodzieży,
0: bardzo
1: ale
0: ważne, bardzo ważne
1: dorośli
0: jest,
1: też mają problemy.
0: Tak, bardzo ważne, też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu,

0: w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają że dzieci,
1: tak,
0: tak, bo to wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: nie radzi sobie
0: dyrektor,
1: dyrektor.
0: Jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie i też namawiamy do tego, wzmacniamy
1: Żeby nie
0: dyrektora,
1: ukrywać.
0: żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać jakiemu, no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
1: Mówi o tym, że
0: negatywnych.
1: prawda? Że
0: Tak,
1: dzieci potęgują
0: jasne.
1: pewne zachowania przemocowe.
0: Szkoły wrocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po
1: No to
0: czasie
1: on może
0: przyniesie, czy zmniejszy
1: safe,
0: ryzyko,
1: prawda?
0: tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie i te prowadzone przez tutaj jedną z wrocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na
1: ale można
0: etapie
1: je
0: minimalnym, tak, można to tak
1: robić
0: tylko,
1: to właśnie,
0: tak,
1: muszę
0: że
1: powiedzieć, że można robić
0: ładne,
1: to tak,
0: ładnie,
1: na papierze, spełniając,
0: tak.
1: Że tak powiem.
0: Statystyki,
1: Tak,
0: można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że no, ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało, więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to
1: dbać. Więc
0: żeby
1: to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe.
1: Są
0: bo to
1: najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest bliżej, najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby uczniowskie, kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne,
1: prawda?
0: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: myślę, że chodzi trochę o jakąś aktywność sportową,
0: tak,
1: jak sugeruję.
0: Nie, tutaj
1: nie?
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z

0: terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: czyli tak
0: ale
1: bardziej na
0: inne
1: luźnym
0: miejsce.
1: środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy
0: tak
1: podzielić,
0: ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją, i były spotkania z młodzieżą, takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs

0: i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałem dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwiel.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
2: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
3: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
4: 160.
3: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
4: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
6: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
6: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
7: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
6: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.

0: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu. Na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję. Mimo, że się zmęczę, upocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy od otwarty właściwie na tym etapie, za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli

0: do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana,

0: i haszysz. A na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
1: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
0: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10. Dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest na sprawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody.

0: Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt,

że naciśnienie tętnicze, niezależnie od wieku, powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie

0: powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taka i takie standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 100, jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym, oczywiście, ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
1: Co czynimy?
0: co czynimy, tak? To po prostu no, będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
1: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
0: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
1: No
0: bym
1: tak, na
0: powiedział,
1: marginesie, tak.
0: charakterystyczny, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym, czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu no, nie będzie powikłań nadciśnienia. Ten
1: Więc
0: chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: leczymy przyczynę, a nie skutek, tak?
0: Oczywiście,
1: I to jest kluczowe.
0: tak. No ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia tętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, są takie sytuacje, i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
1: No niebezpieczne
0: 260,
1: strasznie
0: tak?
1: już.
0: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe, chory staje się nieprzytomny,

0: albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest to guz chromochłonny. Tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość no, skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
1: jest... A dlaczego
0: jest,
1: ta mikrozatorowość występuje?
0: Ona występuje dlatego, że no, chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu takim powikłaniem to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczy. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200, czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętnie. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju

0: rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się no, zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie, często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to, to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak, i opkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tych, bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym powiedział, takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli

0: i on jest zaburzony, tak, no to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie no, przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny no, nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, tak, znaczy takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak? Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, mm-hmm. tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna, pindolol, który po prostu no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które tak. ja mówię, jest, no, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak, to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonię, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko.
1: Rzadko. Tak doraźnie, jak tak można doraźnie. Sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
1: mówią podręczniki. I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pani, pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani. Uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
1: zasadniczy.
0: Którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie. czyli wtórne.

0: są wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, taka pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii, bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe, ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hiperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hipotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak, to jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się w regulacji. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Ale mówię,

0: są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu. Wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia, 5 tabletek musi łyknąć, no czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, znaczy lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Bo no, nie boli. Nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne
1: bardzo.
0: Jest nadciśnienie. Ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą. Podstawą
1: sprawą.
0: Tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: To chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
0: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
6: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami.

0: Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
0: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, tak. Ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku, będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać.

0: korzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd., więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
0: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś

0: niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę, czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
1: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie, niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
5: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski,

0: i tak Anwil Włocławek. Nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, to jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
2: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!